0: nie poważa, będzie można też go znaleźć. No to super, ja się cieszę. I mnie można będzie, będzie mógł znaleźć komornik na przykład, jak będę mu 50 zł wisiał i naliczy mi dwa koła znowu za usługę znalezienia mnie za pomocą 5G. A tak tutaj, bo wcześniej była tak, rozluźniając nieco atmosferę, wcześniej tutaj rozmawialiście o Hubercie Czerniaku, że grał w piłkę w ZOMO. No ja dostałem od informatorów swoich tajnych informacji, że grał w piłkę, owszem, ale głową na spotkanego z rana studenta. To, taką mam informację od mojego.
1: Człowiek nienormalny.
2: Ta informacja bardzo mi się podoba. Wiecie co? Bo ja nie mam czasu gadać. Ja zadzwoniłem po prostu, bo już wychodziłem z siebie, jak słyszałem ten...
0: To jakieś takie mistyczne sprawy. Wychodził z siebie, widzicie? No, to
3: nie, no, magia. Prawej, słuchajcie, ja alfą i omegą nie jestem. Ja bardzo chętnie właśnie, jak sam czasami sobie monologuję, tutaj bym chciał, żeby ktoś właśnie wszedł i mnie poprawiał. Przecież ja też mam tylko wiedzę gdzieś tam liźniętą, tak? I jaka jest wiarygodność, to nie mogę w każdej rzeczy. No wziąłem pomiernik, bo miałem do niego dostęp. Jeżeli kiedyś się pojawią te anteny 5G, no to znaczy ja mam prosty test odnośnie tych anten 5G. Otóż w takim razie, jeżeli to jest takie super fajne, to jeżeli w Warszawie się na Wiejskiej pojawi na Sejmie pierwszy masz 5G, to ja uwierzę w to, że to nie jest szkodliwe. On się tam nie pojawi, to z całą pewnością.
2: No, konserwator zabytków by nie pozwolił chyba na umieszczanie jakiegoś masztu na dachu budynku sejmowego, bo jednak ten budynek jest, no, myślę, że on jest może nie dziedzictwem kulturowym, ale no, czymś ważnym, jakimś ważnym obiektem architektonicznym, no, i to nie można go zaśmiecać.
3: Na pracy tam, gdzie był krzyż koło siedziby prezydenta. Także tam można też ładnie strzelić. Myślę, że jeżeli to ma być co kilkadziesiąt metrów rzeczywiście, czy nawet co 100 niech będzie, to ta siatka będą musieli gdzieś to stawiać, tak czy inaczej, gdzieś to wyjdzie w środku jakiegoś obiektu, tak, nie do uniknięcia praktycznie. Ja widziałem już na zabytkowych wieżach kościelnych również, bo proboszcz akurat sobie tam te 3000, bo wtedy jak żeśmy my walczyli tutaj z naszą osiedlową anteną, to się dowiedzieliśmy w administracji, że oni biorą 3000 zł. Ja mówię, ludzie, to wy tyle lat walicie czymś, nie wiecie, że to ma jakieś konsekwencje, czy nie, bo ja nie wiem tak naprawdę, tak? Nie wiem, czy to jest szkodliwe, czy nie, ale muszę zakładać, że tak. No i wybierzecie 3000 zł, zamiast wziąć od tych kilku, no nawet kilkunastu bloków, wziąć troszeczkę wyższy czynsz o 2 zł i będziecie mieć te 3000. Tylko że te 3000 ja podejrzewam mocno, ktoś dobra brał do własnej kieszeni, nie? I w tym był cały szkopuł.
0: No dobra, panowie, dzięki wam za telefonik. Tutaj mam kolejnych chętnych do zadzwonienia, więc już wam podziękuję.
2: Dajmy szansę innym, dajmy trzymajcie szansę się, innym, cześć.
0: Jak to się mówi, trzymaj się, niepowtarzalny orgazmie i ty etamie takoż. Dzięki. Okej. I spróbuję teraz dołączyć kolejnego chętnego. Okej, mam cię, ptaszku. Już go wyśledziłem za pomocą technologii 5G, delikwenta. I znowu coś się tutaj stało się. Co się stało się? Nie wiem, jak tak dalej pójdzie, to faktycznie na Discorda przejdę, bo to denerwuje mnie ten Skype potwornie. No i gówno, proszę taty. O! No ale słuchacz roztropny, tutaj sprytny, sam zadzwonił, ja nie mogłem dołączyć. Witam cię serdecznie.
4: Witam serdecznie, bardzo słabo cię słyszę. Postaram się to jakoś szybko naprawić.
0: No to spróbuj sobie tam coś podgłośnić. Przypominamy, że dzwoniąc wyłączamy od razu radyjko, stopujemy sobie YouTube'a, żebyśmy się słyszeli tylko w Skype'ie.
4: A, tak, to no, powinno być okej. Okay.
0: No, ja cię dobrze słyszę, a ty mnie?
4: Również dobrze. Super. Ja chciałem się wypowiedzieć tutaj z tego, co panowie mówiliście wcześniej, odnośnie tego, że różni operatorzy jakby na siłę nam wpychają te 5G, tak? Nie, właściwie nikomu to nie jest potrzebne, a mimo wszystko to jest promowane. no to ja myślę, że to jest tak, że oni po prostu nie mają wyboru, tak? Gdzieś ktoś na górze zadecydował o tym, że aktualnie taka technologia ma funkcjonować i oni mają za zadanie to nam jakby wrzucić, nie? W nas. I myślę, że tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o ustawodawstwo u nas, to właśnie to potwierdza jakby to, bo tak jak tutaj wcześniej kolega zwrócił uwagę, że już są przygotowania prawne, które zmuszą nas do akceptacji tego, że ta antena na przykład będzie na naszym budynku, tak? Czy my się na to zgodzimy, czy nie? I to na różnych płaszczyznach bardzo powoli, bo musimy mieć świadomość tego, że te sprawy to nie są sytuacje, które następują z dnia na dzień, tak? To zazwyczaj są po prostu jakby długie procesy, które są rozłożone na lata, tak?
0: O Jezus Maria. No ja bym raczej optował za tą, wiesz, za tą opcją, że taką bardziej zwyczajną i prozaiczną, że chodzi bardziej o poszerzenie przepustowości i zrobienie i połączenie internetu rzeczy z internetem normalnym, żeby nam wpychać różne gówna i zegarki z internetem. I chodzi, wiesz, bo zawsze te najprostsze wytłumaczenia są dobre i one się zwykle sprowadzają do hajsu, że zawsze ktoś chce na nas po prostu zarobić. Kasa rządzi światem, niestety. Ludzie są zachłanni, pazerni. Moralność idzie w odstawkę. Zasady, jakiś honor, to są już rzeczy, które są gdzieś tam w dalszej kolejności za forsą i zawsze ta forsa gdzieś tam się pojawia. Ale, wiesz, no, jedno nie przeszkadza drugiemu, jak mawiał dziadek Jacek Poszeprzyński, bo w sumie jak jest kasa, to i ktoś lobbuje, i ktoś jest tam na górze i bardzo chce, i może wpływać, nie? Na rządy, przekupiać i tak dalej, więc twoja opcja może być kompatybilna z moją w sumie, nie? To jest też, wiesz, często jest tak, że ludzie się zastanawiają, czy opcja A, czy opcja B, a bardzo często jest tak, że jest jedna i druga i one się jakoś zazębiają z sobą. My chyba zbyt często się zastanawiamy, czy jest tak, czy owak, a tak naprawdę jest, wiesz, i to, nie? Tylko pytanie właśnie, co ważniejsze, co w pierwszej kolejności, a co jest jakby skutkiem tego, że ktoś chce zarobić i tak dalej. Ale bardzo często widzę, że okazuje się, że i jeden ma rację, i drugi ma rację. Stąd często mówię, że prawda leży po środku, co się wielu nie podoba, bo każdy od razu mówi, jak to prawda jest tam, gdzie leży. Nie ma tego, jest tam, gdzie jest, a nie ma, że po środku. Ale chodzi mi właśnie często o to, że i opcja 1, i opcja 2 są słuszne i prawdziwe. No nie?
4: No tak. Ja bym chciał zwrócić uwagę tutaj na tą rzecz, o której mówisz właśnie, że wiele rzeczy trzeba rozważać na wielu płaszczyznach. Bo my na przykład widzimy w tym, zresztą ja potwierdzam to, co powiedziałeś, że tu chodzi o pieniądze, tak? Że chcą nam coś wcisnąć, usługi i jakby my tutaj z naszego punktu widzenia patrzymy na świat z perspektywy pieniądza, tak? No bo ktoś nam coś wprowadza, żeby na tym zarobić. Ale dla osoby, dla której pieniądze nie mają znaczenia, bo on ma na przykład tutaj w cudzysłowie nieograniczoną ilość pieniędzy, to nie liczą się pieniądze, tylko władza. I on nie będzie wprowadzał jakiejś technologii po to, żeby zarabiać na niej pieniądze, tylko żeby móc kontrolować ją, nie? I tutaj właśnie to, co mówisz. Po prostu trzeba rozważać różne rzeczy na wielu płaszczyznach, ponieważ jakby z naszego punktu widzenia coś może zupełnie inaczej wyglądać niż z perspektywy tej innej osoby, która jest właściwie w innym miejscu jakby, tak?
0: Tak, masz rację. Nawet kiedyś, bo już tu dużo gadaliśmy o tego typu sprawach, jak wiesz, jak ci ludzie już tacy najbogatsi, ci, którzy rządzą światem, i zawsze dochodzimy do takich wniosków, że tym ludziom forsa się już mogła znudzić, stąd ta pedofilia, no bo szukają już takich bodźców, wiesz, już nic ich nie rusza, no to szukają ekstremalnych jakichś w ogóle, wiesz, jakieś zabawy w okultyzm, wykorzystywanie dzieci, ingerowanie w gospodarkę danego kraju albo w no, w politykę, wiesz, w ogóle, żeby zmieniać coś, żeby... bo się bawią w bogów, bo czują się takimi graczami, jakby w cywilizację grali i już tylko to ich kręci, nie?
4: Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Ja myślę, że tutaj trzeba rozróżnić pieniądze, a władzę, tak? Bo to jakby jest tak, że no te pieniądze dają tą władzę, tak? Ale jak już jakby masz władzę absolutną, to właśnie tak jak mówisz, jakby zarządzanie ludźmi poprzez pieniądze przestaje być jakby tutaj takim celem samym w sobie, tylko właśnie szuka się takich, no, znaczy szuka się. Ja nie potrafię powiedzieć, na jakiej zasadzie to działa, bo jakby nie jestem wśród tych ludzi, ale tak jak mówisz, te wszystkie różne bardzo złe rzeczy, które oni robią, wynikają no jakby z tego, że oni gdzieś w tej piramidzie swoich zachcianek już doszli tak daleko, że trudno im znaleźć kolejne i najczęściej to prowadzi właśnie do tego, żeby jak najwięcej zniszczyć, tak? I ja tutaj jakby chcę też zaznaczyć, że bardzo interesuję się różnymi rzeczami, tutaj śledzę wszystkie kanały, głównie o teoriach spiskowych i też chciałbym przestrzec wielu ludzi, że należy tą wiedzę jakby zgłębiać, jeśli ktoś się nią interesuje, ale należy pozostać w rzeczywistości też, bo wielu ludzi ma tak, bo ja mogę z tobą rozmawiać o takich rzeczach, właściwie które dla normalnego człowieka gdzieś poza horyzont wykraczają, ale też pamiętam o tym, że tak jest też ta rzeczywistość, ta płaszczyzna, na której my funkcjonujemy i trzeba je odróżniać, nie? Nie można czasami po prostu się w tym zgubić, bo wielu ludzi, ja zauważam, że czasami coś usłyszy i traktuje to jako prawdę objawioną, tak? A tu tylko tyle wiem, ile sam się dowiem, nie? Gdzieś należy ten złoty środek znaleźć.
0: No tak, a skoro my, ludzie tacy, którzy chcą iść trochę pod prąd, chcą być alternatywni, no to mówi się, że nam zależy na szukaniu prawdy. No więc musimy weryfikować źródła, sprawdzać, a nie powtarzać wszystko, co tam gdzieś na jakiejś stronce przeczytaliśmy, ktoś sobie coś wymyślił, bo potem masa tych fake newsów i to kompromituje całą tą społeczność poszukiwaczy prawdy, tropicieli spisków i ludzi, wiesz, alternatywnie myślących, nie? Trochę.
4: Ja bym chciał taki schemat przedstawić słuchaczom, w jaki sposób dzieje się tak, że wiele spiskowych teorii staje się wyśmiewanych. Właśnie tak jak mówiłeś, że często jakby też są fałszywe flagi, tak dużo ludzi wierzy od razu w to, co usłyszy, to już uznaje, że to jest prawda, nie sprawdza, rozpowszechnia tą informację, po czym ta informacja jest ośmieszana. Bardzo często Ether TV, on świetnie tłumaczy, on świetnie jakby pokazuje to, jak nie zagubić się w tym, bo on gdzieś tam zdrowy rozsądek w swoich teoriach zawsze jakby góruje u niego. I to jest tak, że na przykład na przykładzie sieci 5G, ja to przedstawię, że to jest tak, że ta sieć 5G wejdzie i ona wejdzie w najlepszym z możliwych jakby opcji dla nas, czyli ułatwi nam życie, tak? Będziemy dzięki temu mieli dużo udogodnień, na pewno wielu z nas będzie korzystało z tego i będzie sobie zachwalało. I ludzie się wygadają z tych teorii spiskowych na temat 5G, bo wszyscy zobaczą, że tak naprawdę nic złego się nie dzieje, tak? I dopiero wtedy jakby to zacznie, jakby włączą tą opcję, gdzie już będzie można inwigilować i tak dalej, nie? Oni zawsze, znaczy oni, ci mityczni oni, ale osoby, które jakby chcą mieć władzę nad nami, oni wiedzą, że zawsze te 10, od 5 do 10% społeczeństwa sprawdza to i ludzie są czujni. I oni po prostu robią to tak, że właśnie jakby w taki kozi róg nas zapędzają, że zobaczcie, oni tu mówili, że to będzie szkodliwe i tak dalej. Nic się przecież nie dzieje, tak? I dopiero po jakimś czasie oni zaczną tego używać do właśnie tych złych celów. I należy o tym pamiętać, że też jakby należy mówić o wątpliwościach, ale nie można ich przedstawiać w ten sposób, że teraz już będzie to źle na nas wpływało, nie?
0: No, ale to widzisz, taka przesadna nieufność i No i foliarstwo, jak to się mówi, czyli takie, wiesz, wyolbrzymianie, złe wyciąganie tam wniosków z różnych rzeczy, czy nawet to takie, wiesz, wpadanie w ekscytację przez opowiadanie niesamowitych historii, bo każdy z nas lubi i słuchać, i opowiadać niesamowite historie i to nas nęci, to może to nie jest też takie strasznie złe, bo to, wiesz, dzięki temu właśnie dmuchamy na zimne, jesteśmy przesadnie czujni, więc się jakoś tam liczą z nami, a jakbyśmy, wiesz, tego, jakby tego nie było, no to by łatwiej mieli ci, co mają ewentualnie wobec nas złe zamiary, a tak to zawsze stoi armia tych, którzy, wiesz, nawet coś tam przekręcą, czy skłamią, czy źródeł nie sprawdzą, ale oni są i oni, to jest takie, może być zabezpieczenie trochę, nie? Może natura stworzyła człowieka tak, że on, że to musi być, nie? Że to musi być takie zabezpieczenie, że to nas przed czymś chroni. Może do końca jeszcze nie rozumiemy tego zjawiska, ale tacy, takie różne świry, wiesz, w cudzysłowie, muszą być, może.
4: Oczywiście, oczywiście, no wszystko ma swój jakiś cel, tak? Tutaj jakby, no, efekt motyla, tak? Są różne, znaczy może nie do końca efekt motyla, tak? Ale nic nie jest bezcelowe i jakby każde ta, ten, te domino, każdy cupek wali w każdy cupek i coś powoduje, nie? Jakby tak chciałbym powiedzieć. I chciałbym jeszcze, jeśli mogę, przedstawić taką pewną swoją teorię spiskową, znaczy swoją. Jakby wpadłem na nią, może gdzieś już ktoś też jakby o tym mówił, bo czy mogę przedstawić? Tak na szybko myślę,
0: śmiało,
4: że to dużo...
0: Śmiało, śmiało, śmiało.
4: Zwłaszcza, no, jakby dzisiaj jest audycja o tytule Czasy Ostateczne i ja już wcześniej, interesując się takimi tematami, no lubiłem również temat, no, tego końca świata, tak? Jak to się stanie, jak nastąpi.
0: Kręci to ludzi, nie?
4: No tak, oczywiście, każdy znaczy w pewien sposób każdy na to czeka, znaczy każdy o tym myśli, tak? Na jakimś etapie życia każdy się nad tym zastanawia. Zresztą mass media także jakby napędzają ten mechanizm myślenia o tym. I ja mam taką teorię, zwłaszcza ona jest, jakby ja ją tak bardziej analizowałem na gdzieś tam tekstach Biblii, tak, Apokalipsy, tych opowiadań i myślę, że no ja jakby nigdzie jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś w ten sposób jakby podszedł do tej sprawy, a to właśnie łączy się z, między innymi z 5G, ponieważ jakby tutaj ma przyjść jakiś tak antychryst, tak? Ktoś, kto będzie tą emanacją zła, ale on na początku właściwie ma być przedstawiony jako ten dobry, tak? Jako ten, który zaprowadzi porządek, rozwiąże wiele problemów i tak dalej. I tak kiedyś mnie przyszła na myśl, że właściwie no, my mamy w sobie taki mechanizm, że chcemy wszystko jakby uczłowieczyć, że jakby my sobie wyobrażamy, że to przyjdzie ktoś jako człowiek, tak? A ja tak pomyślałem, że właściwie tutaj sztuczna inteligencja, gdyby podłożyć.
0: Halo? Coś zanikasz? Urwało się połączenie. Jeśli słyszysz mnie, słuchaczu, to zadzwoń jeszcze raz. No, może to być sztuczna inteligencja, a niektórzy teologowie interpretują to tak, że to może być grupa ludzi, że to może być wielu ludzi tym antychrystem. Może to być też w sumie i instytucja na dobrą sprawę. Więc no, można to szeroko rozumieć. Wiecie, to te rzeczy się powinno rozumieć symbolicznie. Ja uważam, że nawet takie przekazy jak Apokalipsa świętego Jana, to jak trzeba tutaj uciekać od dosłowności jak najbardziej i prawdziwa mądrość z tego się wyłania, jeśli traktujemy to symbolicznie, bo no, Apokalipsa nosi znamiona takiej wizji, wiecie, po psychodelikach. Ja nie wiem, czy ten święty Jan się może jakichś grzybów, może zdrapał grzyby sobie ze ściany jakieś ciekawe. Już tu nie będę przytaczał teorii na temat Jezusa jako personifikacji marihuany albo grzyba. No ale za takimi wizjami często się kryje jakaś mądrość. Człowiek po zażyciu różnych substancji dobra, spróbujemy dołączyć następnego. Mówię, że człowiek po zażyciu różnych substancji naprawdę miewa iluminację. Kurde, ale numer, zadzwoniłem sam do siebie niechcący. Tak się zamotałem, że aż... No, zadzwoniłem sam do siebie, bo trzeba czasami z kimś inteligentnym porozmawiać, prawda? O, Skype myśli, duma i się zestrał się. Nie wiem, chyba wypadałoby zrestartować Skype'a na dobrą sprawę.

0: Sorry za ten dzwonek, ale dobra, przynajmniej słyszycie dzwonek i wiecie, że gdzieś tu dzwonimy. Po co to ukrywać? No nie umiem tego wyciszyć. I Grzymisław jest na antenie, witam cię.
1: No cześć Krawcze, dobry wieczór.
0: Cześć, cześć.
1: Chciałem dorzucić swoje 5 groszy w temacie 5G. Moje spostrzeżenie jest takie, że no chyba niepotrzebnie w ogóle wokół tego tematu narosło tyle emocji. Moim zdaniem temat jest bardzo prosty, tak? No prosty dla kogoś, kto no chociaż troszkę wgłębił się w ten temat. Ja od razu powiem, nie jestem ekspertem jakimś w tym temacie, ale od wielu lat no, obserwuję ten, powiedzmy, ten rynek GSM. No i muszę stwierdzić, zresztą to chyba nie jest nie tylko moje spostrzeżenie, że no, to się cały czas rozwija, tak? Czyli no, w momencie, kiedy wchodziło 3G, 4G, nie pamiętam, żeby temu towarzyszyły takie emocje, jakieś teorie spiskowe, jakieś protesty społeczne. Temat wyszedł dopiero przy sieci 5G. W sumie nie rozumiem dlaczego, chociaż domyślam się, że być może z tego powodu, że no teraz żyjemy w takich czasach, gdzie te teorie spiskowe no jakoś trafiają na podatny grunt.
0: Daleko. No wręcz modne są teraz, no jeszcze parę lat temu mało kto się interesował, a teraz to wszyscy łakną takich tematów.
1: No dokładnie i tak myślę, że ten temat 5G to jest gdzieś temat jakiś pomiędzy płaską ziemią a chemtrailsami.
0: Tak oceniasz?
1: Tak mi się wydaje, dlatego że no myślę, że nie trzeba być jakoś bardzo, że tak powiem, wykształconym, żeby no dojść do pewnych wniosków. Zresztą ty już troszkę na ten temat powiedziałeś dzisiaj na samym początku, jak poruszałeś temat 5G. Chodzi mianowicie o to, co tak naprawdę jest szkodliwe, jeżeli chodzi o promieniowanie. No i bardzo słusznie stwierdziłeś, że tak naprawdę to ta szkodliwość zaczyna się mniej więcej gdzieś w tym, powiedzmy, spektrum promieniowania elektroenergetycznego, gdzieś w okolicach ultrafioletu, tak? No to jest to no, dużo, dużo, dużo dalej niż częstotliwości, na których działa sieć 5G. Więc no nie ma możliwości, żeby oddziaływało to w jakiś szkodliwy sposób na organizmy żywe. Takie promieniowanie jest prawie, że całkowicie przenikliwe. Przenika po prostu przez nasze ciało i nie wywołuje żadnych szkód.
0: No właśnie,
1: dlatego,
0: chyba,
1: że to tak naprawdę długość fali tak?
0: Czy przenika?
1: To znaczy,
0: właśnie to promieniowanie, które ma krótką falę i niską częstotliwość, to chyba nie przenika, a to, które ma wysoką częstotliwość i krótką falę, to przenika, tak?
1: Tak.
0: Dobrze rozumiem? Zgadza
1: się, ale to nie znaczy... To znaczy
0: a radiowe przenika? Właśnie? No,
1: no
0: nie,
1: właśnie,
0: nie,
1: im dłuższa fala,
0: nie powinno.
1: Im dłuższa fala, tym lepiej przenika, prawda?
0: Więc, no to radiowe ma długą falę.
1: Tak, długą falę i niską częstotliwość, więc bardzo dobrze przenika, ale tak naprawdę gdzieś dopiero w okolicach tego, powiedzmy, gdzieś tam w tym spektrum mamy podczerwień, mamy spektrum światła widzialnego i potem mamy ultrafiolet, tak, gdzie dopiero to oddziaływanie ultrafioletowe na tyle, że tak powiem, jest nieprzenikliwe i wpływa na strukturę naszych cząsteczek naszego ciała, że może spowodować no, uszkodzenia jakieś faktycznie, tak, ale to promieniowanie 5G no, jest mniej więcej na tych częstotliwościach porównywalnych z działaniem kuchenki mikrofalowej, to też jest prawda, jest mniej więcej około 2,5 GHz. To jest prawie, że całkowicie przenikliwe. Jedyne skutki, jakie to może wywołać, to jest oddziaływanie cieplne, tak? Ale ze względu na to, że te nadajniki od naszego ciała są, no powiedzmy, minimum te kilkaset metrów, a jak wiemy też, że no, by moc tego promieniowania maleje z kwadratem odległości, tak? Czyli jeżeli mamy, powiedzmy, nie wiem, dwa razy dalej to jest cztery razy słabsze oddziaływanie, tak? Trzy razy dalej to jest dziewięć razy słabsze. Więc tak naprawdę to oddziaływanie cieplne jest praktycznie no, niezmierzalne, można powiedzieć.
0: No, bo tam coś słyszałem, że tam o jeden stopień nam może wzrosnąć temperatura i to się, wiesz, to się uznaje jako, że tam, że praktycznie nic, nie? No, ale tam, a to, te, no, a ktoś się trzyma, bo ludzie lubią tutaj trochę mistyfikować, bo te, robią jakieś takie zdjęcia kamerą cieplną, że trzymał aparat komórkowy przy uchu i teraz, proszę bardzo, widać wyraźnie na termografie, że ma tutaj ciepłotę zwiększoną. No nie dziwota, no telefon się nagrzewa, nie? No,
1: to... Oczywiście. Znaczy, myślę, że to jest taki typowy błąd dotyczący interpretacji danych, tak? No bo faktycznie można sobie wyobrazić całkiem solidnie wykonane badanie naukowe, mające potwierdzić, prawda, potencjalną możliwość podgrzania ludzkiego ciała przez telefon komórkowy. No i faktycznie można coś takiego zaobserwować, ale teraz pytanie, co spowodowało ten wzrost, tak? Czy to faktycznie nagrzewający się telefon, ale to nie, jakby nie w związku z oddziaływaniem fal elektromagnetycznych, tylko po prostu z faktem tym, że przez ten telefon płynie prąd, tak? Czyli on się nagrzewa, bateria się nagrzewa, podzespoły się nagrzewają, no i przez to nagrzewa się nasze ucho, nagrzewa się nasza głowa, no to jest oczywiste.
0: No, widzę, że Grzymisław się nieźle znasz to chyba na tych sprawach, to ja te też podpytam, słyszałeś coś o polach torsyjnych może, bo tak staram się znaleźć kogoś, kto coś wie na ten temat.
1: Szczerze mówiąc, nie słyszałem, to jedyne jakieś informacje to te, które dzisiaj podałeś, także ja jestem generalnie mocno sceptyczny do jakichś takich teorii spiskowych i generalnie większość z nich myślę, że bardzo łatwo można wytłumaczyć, tak, i jakoś nie staram się szukać jakiegoś dziwnego wytłumaczenia, kiedy wytłumaczenie jest bardzo proste pewnych rzeczy, tak? Podobnie jest właśnie z tym oddziaływaniem 5G. Chciałem tutaj jeszcze dorzucić do tego, tak? Bo tutaj chodzi o tą pewną przenikliwość, a zresztą dobra, mówiłem już o tym, także...
0: Ale co ty tu kurczę, to, słuchajcie, on poddaje w wątpliwość to, co powiedział Jurek Zięba i boskiego Janusza też tu nie poważa chyba, bo też to jest jakbyś, słuchaj, w świecie spisków to jest tak, jakbyś Jana Pawła II szkalował, wiesz, trochę jak Janusza.
1: Znaczy ja bardzo łatwo dam się przekonać, tylko oczekuję dowodów na to po prostu, tak?
0: Dowody to się skacze, wiesz, dziękujemy. Bo, słuchajcie, to jest troll nasłany, to już wiadomo, dziękujemy.
1: Wiesz co, to jest mój drugi telefon do nocnego radia i po prostu drugi raz pada to samo zdanie. Coś
0: widać,
1: w tym musi być.
0: Widać, coś musi być, no. Tak.
1: Tak, także, no mówię, taki mój apel do wszystkich, żeby no jakoś te emocje troszeczkę pohamować. Ja jestem przekonany, że za jakiś czas będzie temat 6G, a za jakiś jeszcze czas będzie temat 7G. To jest naturalne. Zresztą też no, trudno mi się zgodzić z takim podejściem, że no ktoś tutaj, prawda, jakieś ciemne siły próbują na nas zarobić. No, nie do końca, no wiadomo, ci, którzy wprowadzają tego typu technologie, oczywiście, że chcą zarobić, tak? Ale to jest, że tak powiem, poszerzanie naszych potrzeb. Mnie by się, nie wiem, no 15 lat temu nie śniło, że będę miał w domu router bezprzewodowy, będę mógł korzystać z internetu, w tym internecie będę miał prawie wszystko to, co chcę, będzie to bardzo tanie, tak? No to też mogę powiedzieć, że przez te 15 lat ktoś próbował na mnie zarobić. Nie, ja się z tego bardzo cieszę, że takie możliwości są, że ja mogę z tego korzystać. No i tak jak mówię, jestem przekonany, że to dalej pójdzie do przodu, a tak naprawdę w momencie nawet, kiedy chociażby internet się pojawił, to nikt tak naprawdę na początku nie mógł przewidzieć, do czego on będzie nam potrzebny, tak? Znaczy oczywiście pewne cele jakieś były i one na samym początku to pewnie były jakieś tam cele wojskowe, militarne przede wszystkim. Jak wiemy, to generalnie jakiś wyścig zbrojeń to jest motor napędowy no bardzo wielu rzeczy w zakresie techniki, rozwoju techniki. Nie wiemy, tak? Ja też nie jestem w stanie powiedzieć, do czego nam to do końca, to 5G będzie potrzebne, ale na pewno znajdzie się coś, z czego być może ja będę korzystał, za co być może będę płacił i z czego będę zadowolony, tak? Dlaczego ja mam myśleć o tym w ten sposób, że o, teraz ktoś na mnie zarobi? Ja bardzo chętnie te pieniądze wydam, jeżeli będę miał z tego jakąś korzyść, tak? Tak samo jak bardzo chętnie płacę za, nie wiem, dostęp do internetu, chętnie płacę za nie wiem, dostęp do Netflixa, dostęp do Spotify'a. Okej, no, gdyby ktoś mi jakiś czas temu powiedział, że no, ktoś mi chce to wcisnąć, żeby na nie zarobić, no to nie wiem, no, raczej nie przekonuje mnie takie podejście.
0: No, wszyscy chcą nam coś wcisnąć tak naprawdę, żeby na nas zarobić i my sami też często chcąc przeżyć, zebrać na czynsz, też komuś coś staramy się wcisnąć.
1: No tak, ale tak czy to jest powiedzieć? Coś złego? No właśnie. No wiesz, zgodnie z tą logiką można powiedzieć, że nie wiem, prowadzisz radio dlatego, że chcesz zarobić na donate'ach, tak? No, czy to jest coś złego?
0: Trochę tak, to wygląda czasami. No więc to no, jest dokładnie. Takie mówienie troszeczkę w stylu, a się nakradł, pa Grażyna, pa, jak się nakradł. No, dokładnie. Dobra, dzięki Grzymisławie za fajny, interesujący telefonik. Trzymaj się zatem, hej, hej.
1: Na razie, cześć.
0: No, pamiętajcie, że możecie dzwonić, ale...
2: Bo na każdy telefon, obraz zły, będzie pisany do notesu u mnie, do zeszytu, a później wszystkie zbiorę, walnę jednym pismem do Warszawy, do Głównej Komendy Policji i do ministra spraw wewnętrznych.
0: A ja wam polecę ciekawą stronę, dostałem ostatnio linka, to a propos szczepionek. Bardziej. Jest to strona firmowana, znajduje się tutaj logo Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. To strona ma link VGACES, pisze się VGACES, VIGIACCES. 2S. No, przypominam tu moją teorię, że jak coś ma w nazwie S, to jest od szatana, bo S to taki wąż. Nie wiem, czy mi się uda wkleić linka tutaj na YouTube'a. O, udało się, proszę bardzo. Fajna stronka, możecie sobie tam wpisać na przykład nazwę tej popularnej mieszanki szczepionek, która jest aplikowana wielu ludziom, MMR. I zobaczyć sobie, jakie są zanotowane powikłania poszczepienne, na przykład tej szczepionki. Albo wpisać nazwę jakiegoś leku i zobaczyć sobie, jak on wpływa. No i może mogą was zdziwić wyniki, bo trochę tego jest. I mamy tutaj, prawda... możemy sobie poczytać o... na przykład o psychicznych powikłaniach, strasznie dużo, 11 tysięcy tutaj, metabolizm, jakieś utrata wzroku, zepsucie układu limfatycznego, tu krwionośnego, jakaś cała masa różnych rzeczy. No, rozmawiałem o tym z potrzebą. On jakoś to określił, że to są po prostu takie nieoficjalne troszkę dane, że to są takie zgłoszone przypadki, ale nie jakoś tam potwierdzone, że ktoś dokumenty daje coś. No, potrzeba jak zwykle stara się stać w obronie trochę medycyny konwencjonalnej. Jesteśmy tu podzieleni trochę. Ja jestem bardziej sceptyczny, on bardziej jest w kierunku takim właśnie, że z tradycyjną akademicką nauką jest bardziej za pan brat,

0: wiadomości, no. Po której został zamknięty pewien cykl i teraz Marvel będzie od nowa działał. No, a ja jestem najsłabiej zarabiającym youtuberem w sieci, bo dostałem tylko jednego donata, tak, i to jeszcze takiego opóźnionego, poprzednio dostałem jeszcze, jak nie było nadawane, od Banana, dziękuję bardzo, no ale za to 5 dyszek, no to fajnie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają, dziękuję moim aniołom stróżom, którzy mi pomagają często i to tak, że mi ratują trochę tyłek, nawet trochę bardzo. Także mogę nadawać spokojnie, mieć dobry humor, nie stresować się, nie zamartwiać. No, także to są tacy złoci tutaj, słuchacze, słuchaczki też często. A może głównie nawet słuchaczki. Także no, pamiętajcie, żeby czasem doładować nas tutaj, żeby, wiecie, było insert coin, nie? Bo to się wtedy lepiej kręci. I tak dalej. O, ktoś dzwoni. I jeszcze raz na antenie niepowtarzalny orgazm. Witam.
1: No witam jeszcze raz. Przepraszam, że drugi raz dzwonię, ale wiem, że chciałeś bardziej na wesoło dzisiaj audycję, więc ostatnio poprzedni telefon taki trochę zamulasty i zbyt poważny. A teraz dzwonię z pewną teorią spiskową, gdyż już 12 na zegarze. Można zacząć tego typu tematy. I takie pytanie może najpierw do ciebie. Czy zdarza ci się gubić sztućce?
0: Nie zdarza się, bo w mieszkaniu, gdzie teraz obecnie jestem, mam bardzo mało. Chyba, nie wiem, z trzy widelce i z trzy noże, więc...
1: Aha. Ja w ogóle mam w mieszkaniu mało rzeczy, mało mebli, jeszcze nie jest w pełni umeblowane po remoncie i posiadałem, powiedzmy tak na oko, gdzieś około 10 widelców, 10 łyżek, mniej więcej po tyle z każdego, nie? Łyżeczek też miałem dużo, tego to może nawet jest 15 i dzisiaj postanowiłem robić porządek w mieszkaniu, taki już bardziej, jak to się mówi, generalny porządek, co się okazuje, że mniej więcej połowa ze sztućców po prostu mi zniknęła, zginęła, nie ma, wsiąkło. Przeryłem wszystko. Wiem, że ja tego nie wyrzuciłem na pewno, no bo jak do śmieci się widelca nie wyrzuca. Do zlewu, do otworu też mi nie wpadł, gdyż tam jest kratka. Stało się coś, czego ja nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć i chodziłem dzisiaj po mieszkaniu i gadałem sam do siebie jak debil, po prostu w wielkim zadziwieniu, gdzie są kurna moje sztućce. Nie wiem, czy włamanie miałem, ktoś ukradł tylko to, czy co. No ale to mało prawdopodobne, gdyż tutaj na przykład kasa leży koło monitora, czemu kasy sobie nie wzięli. Telefon leży tu w szufladzie, czemu nie wzięli telefonu, tylko sztućce.
0: Kurde, no strasznie mroczna historia.
1: To mało tego, że mroczne, ale to jest dla mnie osobista tragedia, bo jestem takim właśnie trochę bałaganiarzem. I na przykład w tygodniu, jak sobie robię jedzonko, to ja te wszystkie sztućce, naczynia brudne wrzucam do zlewu albo gdzieś tam obok zlewu i myję to, powiedzmy, dopiero w sobotę, nie? U mnie nie ma także na bieżąco. No i teraz, jeżeli mam skromniejszą pulę tychże do wykorzystania, no to znakiem tego będę musiał częściej myć. To jest tragedia osobista.
0: Mam taką teorię, że jesteś, nie mówisz nam wszystkiego, tak naprawdę jesteś bardzo bogaty i to były ze złota sztućce i ukradli je członkowie sekty Cheops, zbierający złoto, żeby zbudować złote pręty chroniące piramidę przed powrotem boga Enki z kosmosu.
1: Ja
0: nie wiem, to wiem, że brzmi jak szaleństwo, ale... Obawiam się, że
1: w tym szaleństwie
0: może...
1: jest metoda. Tak. Tylko, że to były sztućce złote, ale one były specjalnie posrebrzane, żeby właśnie wyglądały na zwykłe żelazne, wiesz? I jak ktoś doszedł do tego, że to są złote sztućce? Skąd ktoś to wiedział? To jest, kurde, zagadka.
0: No nie wiem, mi też się przydarzyła dzisiaj dziwna historia. Wiem, że niektórzy powiedzą, o, krawiec tu wymyśla, coś bajeruje nas. No ale naprawdę, dzisiaj sobie wracam ze sklepu.

I słuchaj, i podeszli do mnie w pewnym momencie tacy na czarno ubrani, w czarne garnitury, tacy dziwni jegomoście. Jeden mnie złapał i tam krzyczy do drugiego: złapaliśmy go, szefie! I tak zobaczyłem, że taki język ma dziwny, jakby taki gadzi, coś, takie oczy. Ja się tak wystraszyłem, słuchaj, i oni chcieli mnie złapać, ale wtedy jakby taki portal się za nimi otworzył i wypadłem, słuchaj, ja, tylko taki napakowany z mieczem i rozwalił jednego, kopnął, tak, że tamten 10 metrów do tyłu poleciał. Kurczę, wiesz, ja taki zszokowany, a tu nagle ten drugi taki w tym czarnym garniturze biegnie i wyciągnął jakieś takie urządzenie jak pistolet i wcelował w tego napakowanego mnie, co przez jakiś taki portal wyfrunął, a wtedy się drugi portal otworzył i taki ja, tylko że w okularach, taki w sweterku, takie dziwne urządzenie wyciągnął i strzelił takim promieniem w tamtego i kurczę, i okazało się, że to są alternatywne ja, krawiec geek i krawiec karate, krawiec, który z alternatywnej rzeczywistości, co nie zrezygnował po jednej lekcji judo,